Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Go, go. We're back. Here we go.